na koba na prepri ni e prepri ni e prepri ni e prepri afi ubeti yesi akwesi no akwesi no enkrofu akwesi no ene redio ni nemua woni nemua okonya Ghana president Bitchy Abanisa, the American, Bitchy Abanisa. Enna, a bitchy Abasa.